0: ozali mwana nzambe mibwaka na se po ekomama ete nzambe akotinda banzelu babatela yo pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te
1: ekomama mpe okomeka mokonzi nzambe na yo te.